li takomon li na ke ofena kwi re shpanukil li kauresin re shpanukil li tsolok sa li kyan sa li honjon chi cooperativas ut na koi eni na na kana erik indie si la honjon man na kwi la at yokat chi shkulbal kwi la at yokat chi rabinkil kwi la at yokat chi oken del tonak ta shok chukakwe ut ta echi angela li honjon chi esilal li honjon chi kauresin li nakulak chukakwe li nakulak selakyan li nakakul akwe aman so nakakultika chak rubelak tentonak takachal kake chishkebal tachol chi okeng chi roksinkil chishkebal shk angel chishkunila na lepham li nakataw li nakabil li nakishkam chokke halang halang li komon li nakioken sa li kakyan shpam nak li kawresink na kenawakilaish nakakaw na chakko shpam nak inkaykel dat okchi atinach inkaykel dat okchi serakik chihokan kwan kwan sakal chakku li shpialalil li hunhun chi nalep li hunhun chi esilal li tak ehachol chi shnumsinkil hokan nak na koybenibi nak erikin laish kyo chikulak li esilal li nalep hunhun li nak aman salekyan li nashkam felekobera chokere rahlal kutan ut toh ta kwang kwish ke bach komon na ke nauna rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sereja o akshra khutika chegu na malpai li tusulal li tsolok li kyo chi kamang po akwi na bali na lep li na nungsi mang chukere che hunilesh la esh reka komon li kwankesa li honho chi kooperativas kwa na sae kaba la esh na kwan shke apshkush fere kobera sae kaba la esh na kwan lihonal ha'in renak la ohkwi taruk yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lok lak su li ta'a malak akya na kuchik bar na kesh taliman takshira ibi na akhel ru chishkuni li angel akhel ru chishkuni li na lep li na kakam resh korbal resh li kasutam resh angelankil chi chapil li akwim khresh roshlo kingil akwe chishkunil li shtusulal malak li shkialali li kwan sa li hunhun chi kooperativas la ish shirapi na parkwan kebe ba shninkal ru na lepan parkwan li shkoli li hunhun chi katin li na kutupan gre malak li na kutun re li takwan khiksa li hunhun chi kooperativas ut shirisha khakwe khan to kaushlak rakhlal Renap inka sach sakach ol amna mare jal humpak akwi na kapil ya sila li na le li kaush amang inka na kakechi kangelak malakun amo kakish kana kikin sa li kach ol ut mokonchik jalak akre chikreru na kakash panukil jalak akreru na kakaush la malak li na kakye akwi aman esko komon li tsolok ho na kakier e nak takanak aki kin lad chi kun elik re nak tak e akwi chi angelak ut re nak tanun fi shman nak mat ak e tak awresi afi mat ak e tak tsolok ku inka jo kat shimun zinkil chi shkunil la na wom han to kambi nak na kat tsolok cheru chi shkunil li na let ha in shman nak na kakere tal nak li kasutam wal akhil ru li shkol bal wal akhil ru shkolan ki li lok lak cho li tu li ta'a li lok lakha shkol bal ri shakwi ut rena chi ho ka in yo kwa kwi chi el chi ubeh malah yo kwa kwi shtau bal saka li bar kwang li na kakhaya li bar kwang li na kasik la shakwi na ke kere tal na mare kwan sut kwan kutan na klatwa ta kwa ta tau li ru chinyom la angel usta shakyan la e usta shakyan la metse usta shakui a rail re angel ak chichabil aban mare kwan khun mare kwan kwib li na lep li ma kwa sa shbe ul shakye an li na ramuk re an li na na ok chaku la at nak a ru chinyom hat angel khan inta an ta el khorak yo kachichish khayal ngil aban inta akwi na kachap la honal re rin al ashak tau li mahelal malak par shak palto par kwang di inka us shapano ut kui na kake bayak la honal mare na kake na karin shak palto malak shatau li mahelal apan jiri shan inka